0: No bravo, bravo vedo. A Griezmannu kino igra Jean-Claude Van Damme.
1: Ja.
2: Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj je radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo 94,6 MHz.